0814-983. Christine Munkurenkuru kok paparai ruga nek meneka guanange ko 0817514983. Fungona thetu 0612912475 tuma SMS ku 63225.

Matena kupapara mbatero, pakwa fenge siringa ni tamekenge sefa. Na umora 081-4407-465. Matena kupapara mbatero zo siringa ni tamekenge sefa. Na umora 081-4407-465.